Au. Amiri jago namiri. Yo me la kule jimenam la. Kule jimenam, kule jimenam.